wasehwɛ ade bɛbrɛ ne wo nipa tim menuai deɛ wo nipa tim yɛ bɔne na dɛ na woso wo nnua sɛ wo nnua nkɔ wo woakɔ akɔgye aduro de ku nnua no a wɔyɛ nwumtone no onyame atamuo ba wo so onyame me se natamuo ɛba wo so ne nnipa yɛ nwum a wɔntumi nyɛ nwom kyerɛ sɛ wɔsuro sɛ ne nnua bi de ne bɛkɔ maram so akɔsɛne no wonko a wo nana ne yesu na wo na abɔ onyame na adeɛ tena hɔ na di bɔne na pirɛ bi bɛba ɛrenkyɛ wɔde naba bɛsi wo ne wo so ɛbɛsɛ wo yɛaba se yɛba bɛyɛ ntuma na meyɛfoo yɛakra yi firi baabi ne yɛba yɛka baabi adeɛ saa na yɛadwene no abɔdam abɔdam abɔdam ama christ neɛ mepɛ sɛ meka kyɛ wo nyina ne sɛ na aka yɛsesɛfom wɔ asaa bɛdwom brɛ bi atwam wo brɛ bi atwam wɔ meka kyɛ wo sɛ sɛ dwamfoɔ ne nyinaa ɛmpɔ wia na makɔ ɔbɔ aprɛfoɔ makɔ sesa ntabu na se ɛmu ntafrɛ ɛmu nkakaprɛ na mene me mayi ɛne me kuru aba bɛdi yɛ meka kyerɛ ne sɛ dua yɛtwa soɔ wɔ anida soɔ sɛ ɛbɛ saa pefa a menia sɛ yɛtwa wo so a wowu bɛsa fefɛ wu da wɔ sɛ adwene bɛbrɛ ne wo nnipa kyerem nanso awurade agyina toɔ ɛne bɛgyina wɔ hɔ ɔne a woda gyi woda hospital a ɛyɛ wo sɛ wosuro sɛ wofie abaafuo bɛku wɔ wɔ se wɔanyame afam no ɔten saa possible nneɛma nyina bɛtumi ayɛ hɔ ama wo gyidi bɛkɔ pɛ waane ka kyerɛ sɛ kabrɛ bɛtumi adane ama me sɛ ɔbɔ apemfoɔ a manka ne da soɔ nyina sa ɛnoɔ ne megyina domfa ne medi adanseɛ na meka me nsɛmi bi na mɛma adafɔm a wɔ nsuo meka brɛ bi atwamoɔ ma ne da soɔ nyina sa yɛka kyerɛ sɛ fa sopɔta sa wo nhyɛ nanso berɛ bi duruyɛ no mabrabɔ dane community 18 na naka meteɛ ɛdan a mpoma ne pono nim wɔ obi dan a wɔnsɛ wiei na mene me kurɛ ne memma ne yɛn nyinaa yɛkum wo how can be sɛ sisiriabaafo na anka ne ho apa wɔne ne kuru na anka yɛn so so nyameɛ ne wɔnya bɛtumi apie yɛn so ɔnua wɔyɛ adeɛ yɛ ne deɛ di jesus wɔyɛ yaresafoɔ ne deɛ di jesus nwumerɛ ne a mepɛ sɛ meka kyɛ nyina ne sɛ ɛbrɛ nkɔ ma wo da wa ne ka sɛ brɛ kɔ ama wo wa yɛ ne kae